Roma, Li Sunwu. Li Sunwu wa chubebu, aji su hua hua za dielu. Wanye za limanga. Amunye, ma ji ma dan shi jengu gulu bema nanakale.